jest SK Rock.

drzwiczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej,

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista.
3: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

0: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eskirok. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

Metallica i The Unforgiven w Esterok. Na początek naszego dzisiejszego spotkania jest niedziela, 20 dzień września 2026 roku i mówię to, proszę Państwa, z bardzo ciężkim sercem, no ale niestety nie chce być inaczej. To jest ostatnia niedziela tegorocznego lata, bo już 23 września zaczynamy jesień 2026. W tym roku kalendarzowa i astronomiczna akurat wypadają tego samego dnia. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu. Będziemy dzisiaj razem do 12 na antenie Skirok. Teraz przed nami Red Hot, czyli Peppers i numer My Friends.

0: przyznam szczerze, że kiedy ten kawałek się pojawił, no to ja zapałałem do niego od razu ogromną sympatią, a to tylko i wyłącznie dlatego, że w refrenie panowie wspominają grupę Iron Maiden, która jest bardzo bliska mojemu sercu. Wites i Teenage Dirtbag za nami, Westerok, a już za chwileczkę Hej i Cztery Pory.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC-ROK.
2: Mutacja genu nie zostawia złudzeń. Pierwsze objawy choroby pojawią się za kilka lat. Ale zamiast je odliczać, można wyciskać je jak cytrynę i walczyć o dodatkowy czas dla bliskich.
3: No, nauczyłam się po prostu czerpać z chwili, z tego, że tu i teraz mogę zrobić te wszystkie rzeczy, o których myślałam, że będę robiła je kiedyś. Mam takie poczucie, że moje życie jest bardziej bogate teraz niż przed diagnozą, którą miałam. Czuję, że jestem bogata w doświadczenia, bogata w ludzi, bogata w wspomnienia, a kiedyś chyba tylko egzystowałam.
2: Mówi Jagoda Libera, psycholożka sportu i twórczyni pamiętnika Alzheimerowca.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
11: Reklama.
12: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
13: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Wole Meyer, Tim Ellerman, Wolfgang Schrödl i Stefan Schulte-Holthaus. Tak nazywa się czterech panów, którzy założyli zespół Liquido, którego zresztą przed chwileczką wysłuchaliśmy. Narkotik to za nami, Westerok. To jest piosenka, proszę państwa, w której bardzo często mylony jest tekst, bo wiele osób myśli, że w pewnym momencie tam jest śpiewane imię i nazwisko pewnego aktora, Michaela Caina. A tak naprawdę w tekście nie ma żadnego Michaela Caina, jest My Cocaine. Czy to był celowy zabieg artystów z Niemiec, którzy tę piosenkę pisali, czy nie? Pewnie tego się nigdy nie dowiemy, albo dowiemy się tylko po części prawdy. Natomiast jedno jest pewne. Ta piosenka sprawiła, że Michael Caine dotarł pod strzechy. No to teraz z Niemiec przenosimy się do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, bo mam teraz dla państwa numer Sirens grupy Pearl Jam.

0: Toto i Afryka w Esterok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 10, a po 10 zagram dla Państwa m.in. kawałek Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

POD i Youth of the Nation w Estrock na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest niedziela, 20 dzień września 2026 roku. W kalendarzu dzisiaj mamy ogólnopolski dzień przedszkolaka. Wszystkim małym pociechom naszym przedszkolnym wszystkiego najlepszego i machamy dużym przyrządem do machania. Oprócz tego jest dzień parówki, dzień parów kożercy i dzień doceniania żony. No to ja już mam plan dla panów, którzy żony posiadają. Panowie, wiecie jak docenić żonę dzisiaj? Zrobić jej parówki na obiad. Proste, proste. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry. Zapraszam jeszcze do 12 na antenie Skirok. Teraz Aerosmith i Falling in Love is Hard on Your Knees.

0: To The Love i na bruku w Ester Rock. Tak troszeczkę gdzieś tam z tyłu głowy, proszę Państwa, tak sobie myślę, że jak te ceny paliw dalej będą tak szybować, no to może ta piosenka znowu być aktualna. Oby nie, oby nie. Trzymamy kciuki, żeby tak się nie stało. The Hooters i Johnny B. Taki numer dla Państwa teraz przygotowałem i już za momencik go Państwu zagram w Ester Rock.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
3: Hi, I'm Tom from Kasabian.
4: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
5: Hi, this is Keith Richards.
6: This is Tom Ryan Slayer. You're listening to Esca Rock.

Mysłowic i sprzedawcy marzeń w Estrock za nami. Czasami, proszę Państwa, zdarza się tak, że piosenka wykracza bardzo mocno poza ramy bycia zwykłą piosenką. Tak było w przypadku właśnie sprzedawców marzeń, którzy to zainspirowali Annę Srokę-Chryń do przygotowania spektaklu o tym samym tytule, czyli Sprzedawcy Marzeń po prostu, który był wystawiany m.in. w Teatrze Roma w Warszawie, czy w Kielcach, czy w Łodzi, no i w którym utwory grupy Mysłowic opowiadały o wrażliwości, samotności i zagubieniu współczesnego człowieka. Gdyby się kiedyś zdarzyło, że będzie szansa jeszcze ten spektakl zobaczyć, to polecam Państwu bardzo gorąco, bo to jest naprawdę wyjątkowe i bardzo mocne przeżycie. No dobrze, to z naszego podwórka uciekamy za ocean. Teraz Foo Fighters i Learn to Fly.

0: Mr. Big i Wild World w Ester Rock na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 11, a po 11 zagram dla Państwa m.in. numer Polska grupy Kult.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Doskonale znam, na własnej skórze przetestowałem. Dzieci i ryby głosu nie mają.
3: O tak, dokładnie, ale cały czas używasz tego? Dzisiaj także?
2: Nie, ale do dzisiaj tata mi to mówi.
4: Dziecko wstaje o godzinie 7 i mówi: mamo, ja na 8 potrzebuję farby, kamienie i plastelinę. Ja się bardzo cieszę, że to nie była na przykład dynia albo zielnik.
3: Ale z drugiej strony taką dynię łatwo zdobyć rano, bo sklep otwarty, a tutaj weź namaluj, narysuj i zrób coś. Ja wczoraj rysowałem jeszcze o 22. Czekaj, nie powinienem powiedzieć. Moja córka rysowała wczoraj o 22 jeszcze.
2: To jutro na powiedz, czy dostałeś 6.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.

I Want to Break Free to Queen w Esterok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Niedziela, 20 dzień września 2026 roku, ostatnia niedziela tegorocznego lata. Imieniny dzisiaj obchodzą Franciszek, Filipa, Jan, Andrzej, Paweł, Teodor, Helmut, Klemens, Dionizy, Eustachy, Eusebia, Matea, Eustachiusz, Sokrates i Perpetua. Wszystkim dzisiejszym solenizantom, jubilatom składamy oczywiście najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. A jako upominek muzyczny teraz mam dla Państwa numer The Rolling Stones, Like a Rolling Stone. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry.

0: Deep Purple i Black Knight w Esterok. Kawałek, którego skomponowanie na zespole wymusiła wytwórnia płytowa, która stwierdziła, że na płycie Deep Purple i Rock nie ma oczywistego singla, no i zespół musi go napisać. No i panowie napisali. Ten właśnie oto numer. A już za chwileczkę w Esterok The Offspring i numer Hit That.
1: Reklama. Porachunki osobiste.
2: Porachunki osobiste.
1: Esterok.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00. Esterok.
3: W Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: Reklama.
7: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
8: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Esca Rock.

Heart-Shaped Box i Nirvana w Esterok, a teraz przed nami zespół, który właśnie jeździ po Europie, ma zaplanowaną jesienną trasę po wydaniu nowej płyty The Wow Signal. Niestety na tej trasie nie ma Polski. Chodzą plotki, że druga część, dużo bardziej intensywna tej trasy, miałaby się pojawić

0: House of the Rising Sun. Absolutny klasyk od grupy The Animals. Tym numerem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Już za momencik wybije 12:00. Po 12:00 Melina Westerok, czyli Marcin Meller i jego gość. A my słyszymy się w Westerok jutro w samo południe. Łukasz Szczeciłowski za dziś ogromne dzięki. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westerok.
2: Kafir Afgan.
3: Dlaczego nie pokazujesz twarzy, mimo że w sumie dosyć, jak ktoś przyłoży się, to bo widać tatuaż, tutaj coś.
4: Tak, zgadza się, ja się nie chowam przed służbami, bo nie jestem dla nich tajnych, nie chowam się przed policją.
3: Dlaczego? To jest jakiś atawizm z dawnych czasów?
4: Taki komfort psychiczny. Dosyć długo działałem poza kamerą.
3: Do wojskowych służb nie można było, czy nie można się zgłosić, tylko że zawsze zgłaszają się do ciebie?
4: Czasy się zmieniły, nabór się zmienił. Kiedyś za czasów WSI do służby się nie można było zgłosić. Służba sama wybierała ludzi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
6: Reklama.
1: To jest SK Rock.

0: Wina Eski Rok.
1: Kafir Afgan, były oficer wojskowy służb informacyjnych, służby kontrwywiadu wojskowego.
2: Pełen podziwu dla tego, co zrobili, do tego, jak się w ogóle armia ukraińska przeszkoliła przez ten okres czasu. Dla mnie Ukraina, już wtedy mówiłem, że dla mnie Ukraina mentalnie już wygrała. Oni mentalnie są zwycięzcami. Co by się nie stało, oni mentalnie wygrali. A dla mnie Rosjanie strasznie dali ciała na tej wojnie. I de facto, jakby się ona teraz nie skończyła, Ukraińcy pokazali klasę. Nie ma imperium, które jest nie do pokonania. Zresztą to samo pokazali Afgańczycy z Amerykanami.
0: Melina

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w SC Rock. Nietypowa, jeśli chodzi o odbiorców, którzy nas oglądają na YouTubie, ponieważ drugi raz w historii naszego programu nie będzie widać gościa. Pierwszym był Malcolm XD, który był w stroju niebieskiego pieska, a teraz mamy człowieka z mroku, dosłownie w przenośni, Kafi Rafgan. Witaj serdecznie.
2: Miłowi, cześć.
1: Były oficer wojskowy służb informacyjnych, służby kontrwywiadu wojskowego, weteran Afganistanu, autor ponad 10 książek, popularny publicysta, mogę powiedzieć.
2: Małej bańce.
1: Internetowy. Bo ja do ciebie akurat trafiłem z klucza felietonowego, jeśli mogę tak powiedzieć. To znaczy nie książkowego, tylko w którymś momencie gdzieś mi się wyświetliło i zacząłem czytać twoje pełne irytacji.
2: Żartu.
1: Dowcipu. Kawałki publicystyczne, do których zaraz dojdę. Ale najpierw chciałbym zapytać o to, nad czym się mogą zastanawiać widzowie. Ja usłyszałem to tłumaczenie, ale dlaczego nie pokazujesz twarzy, mimo że w sumie dosyć, jak ktoś przyłoży się, to
2: wszystko
1: stwierdzi,
2: znajdzie?
1: Kim
2: nie,
1: jesteś.
2: Nie do końca wszystko znajdzie, bo jak to mówił jeden popularny chyba aktor, oni wszyscy kłamią. A jeśli chodzi o...
1: Dr. House mówił, że wszyscy kłamią.
2: No Dr. House mówi, no powiela się to.
1: Tak, dlaczego tak chowasz tą twarz, ale też nie do końca, bo widać tatuaż, tutaj coś...
2: Tak, zgadza się, ja się nie chowam przed służbami, bo nie jestem dla nich tajny. Nie chowam się przed policją. Chowam się dla własnej prywatności, bo taki mam komfort psychiczny, że no nie jestem aż tak popularny, ale nie chciałbym tak być popularny, żeby mnie rozpoznawano na ulicy.
1: I to jest... Dlaczego? To jest jakiś atawizm z dawnych czasów?
2: Mam tyle atawizm z dawnych czasów i taki komfort psychiczny. No jednak dosyć długo działałem poza kamerą i jednak ten komfort na stare lata chcę sobie zostawić.
1: A powiedz, a w tych dawniejszych czasach, jak byłeś w służbach, to jakie takie mechanizmy działały właśnie, żeby pilnować, żeby, nie wiem, ktoś ci zdjęcia nie zrobił, albo żeby się gdzieś nie pojawić w filmie, etc. Miałeś coś takiego wydrukowane?
2: No, na pewno mieliśmy wydrukowane to, żeby nie udzielać się prasowo. Zresztą żaden żołnierz do tej pory w służbie czynnej bez pozwolenia przełożonego nie może udzielać wywiadów i tak dalej, i tak dalej. Udzielać wywiadów może tylko za zgodą przełożonego na temat na przykład polityczny, bo wojsko jest apolityczne. Tak samo służby mają swoich przedstawicieli, którzy odpowiadają za służby i poszczególni oficerowie bez zgody przełożonych też nie udzielą ci wywiadu.
1: Ale wiesz co, mam takie pytanie, bo nie pamiętam teraz, bo to nie jest istotne, czy to byli amerykańscy oficerowie, czy nie amerykańscy, ale to jeszcze w historia z Afganistanu, że tam była jakaś wpadka agentów i potem dziennikarze przyczepili do tego, że co to za agenci, jak oni mieli konta na Facebooku. Po czym odpowiedział im ktoś, że właśnie gdyby nie mieli kont na Facebooku, to by było podejrzane, bo oni musieli być jak najbardziej normalni na pozór, w związku z czym te konta na Facebooku były istotnym elementem de facto maskującym.
2: Zawsze będą dwie strony na ten temat. Zawsze będą ludzie podzieleni na ten temat i w służbach też. Jedni będą mówić, że możecie mieć konta, drudzy będą mówić, że nie możecie mieć konta. Ważne jest, co jest na tych kontach i jakie dane są w tych kontach. To jest chyba najistotniejsze. Bo można dużo mówić i nic nie powiedzieć, tak? Na tej zasadzie. A konta, no zależy pod jaką... Wiesz, wszyscy myślą, że jak ktoś był w służbach, to od razu był pod przykryciem. No niekoniecznie. Ja, część oficerów OSI, były momenty, że działaliśmy jawnie i przedstawialiśmy się jawnie w jednostkach wojskowych, które ochranialiśmy, na przykład nas znali. Zmieniali nazwiska. No nie dało się wejść na jednostkę bez przepustki, tak? Ale nikt nie drukował przepustki na legalizacyjnych dokumentach. Były potrzebne dokumenty legalizacyjne, no to wtedy się działało na dokumentach legalizacyjnych, ale tak na cały dzień w pracy, nie pod przykryciem, no działało się pod swoim nazwiskiem.
1: Chciałbym się zweryfikować taką rzecz. Czy prawdą jest, znaczy tak by wynikało z tego, co mówiłeś tu i tam, że do wojskowych służb nie można było, czy nie można się zgłosić, tylko że zawsze zgłaszają się do ciebie?
2: Czasy się zmieniły, nabór się zmienił. Kiedyś za czasów WSI do służby się nie można było zgłosić. Służba sama wybierała ludzi. Nie można było mieć tatuaży. Ja tatuaż zrobiłem po wojsku, także była sprawa jasna. Było wiele, wiele, wiele testów i to służba po czasem rocznym, półrocznym sprawdzaniu brała do służby. Ona sobie typowała, opracowywała kandydatów, a nie odwrotnie, że ktoś do niej pisał. Takie były kiedyś zasady. Teraz się zmieniły, nie będę tego oceniał dlaczego.
1: Bo ja w twoim wypadku jak było, że przyjechał tak, cywil?
2: Nie cywil. Wojskowe służby kontrwywiadu ochraniali żołnierze. I przyszedł do mnie żołnierz, oficer kontrwywiadu, którego znałem, który ochraniał moją jednostkę, czyli nieistniejący batalion rozpoznawczy, gdzie byłem dowódcą kompanii rozpoznawczej. I zaproponował taką formę służby.
0: Melina Eski Rock.

0: Melina Eski Rock.
1: Kafir Afgan, były oficer wojskowy służb informacyjnych, służby kontrwywiadu wojskowego. A ty, walczyły w sobie dwa wilki, czy od razu chciałeś?
2: Ja już byłem piąty rok oficerem liniowym w rozpoznaniu, przeszedłem szczebel dowódcy plutonu, byłem już ponad 2 lata dowódcą kompanii, potem by mnie czekała akademia, niekoniecznie powrót do rozpoznania. Myślałem, że to będzie bardziej atrakcyjny kierunek dalszego rozwoju. I zdecydowanie, a poza tym nikt nie dawał gwarancji, że ja się tam dostanę.
1: Mhm. Bo ile trwał ten proces rekrutacji?
2: 1,5 roku prawie.
1: Jak widziałeś, jak Amerykanie uciekali z Afganistanu, mówię teraz na końcówce Bidena, i te sceny tych samolotów startujących z Kabulu czy tam z Bagram i tych ludzi, którzy się niemalże kół samolotu czepiali, to co sobie myślałeś, patrząc na te sceny?
2: No, że kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat poszło w piach. Pieniądze, biliony dolarów poszły w piach, o czym zresztą pisałem w kontakcie, że ta misja przy tym działaniach Amerykanów i innych państw natowskich nie przyniesie tych celów, które zamierzali osiągnąć. Tam potem jeszcze powychodziły pewne sprawy, o których nie chcę mówić, bo Amerykanie... No nieważne, w każdym razie ja już w 2010 roku, będąc na tej misji, widząc, co Amerykanie robią i jak robią, wiedziałem, że to nie ma szans na powodzenie.
1: Trudno.
2: No słuchaj.
1: Jakby historia tego kraju, Afganistanu, pokazuje, że już tam i Anglicy, i Rosjanie.
2: I Aleksander Macedoński, wszyscy tam byli.
1: No właśnie.
2: Ale ja bym jeszcze nie sięgał aż tak głęboko do historii. Chodzi o to, że mentalnie ten naród, ja nie mówię, że są złymi ludźmi, głupimi, nie o to chodzi. Mentalnie są w XVI wieku.
1: Wiem, podobało mi się to porównanie, to tak jakby rycerzom pod Grunwaldem.
2: Brać karabiny i kałachy, nie? No i jakby to się skończyło? No to samo jest to, oni pięknie liczą, jeżdżą na motorach, są dobrymi matematykami, fizykami, przyjeżdżają do Europy, ja się z tym zgadzam. Ale mentalnie, kulturowo są 200-300 lat za nami. Przynajmniej za naszym rozwojem, jeśli chodzi o nas. Nie? Można dyskutować, że może ich kultura jest lepsza, nasza gorsza. Nie wiem, może nie są. Może po prostu kulturowo jesteśmy całkowicie odmienni i nie da się połączyć i żyć w zgodzie w jednym kraju, jeśli ktoś ma taką mentalność, a ktoś inny ma taką mentalność. Jeśli kobieta u nas chodzi w bikini, tam by ją zabili. I to mentalnie w nich siedzi. Tak zostali wychowani od małego i raczej wątpię, żeby się zmienili. Więc stawianie im... Tam trzeba by było zrobić edukację na wiele pokoleń, a nie postawić im parę dystryktów center, dać im karabiny, dać im samochody, motory, dostęp do internetu. To nic nie zmieniło, jak widzimy. 20 lat i nic się nie zmieniło.
1: To można zadać pytanie, abstrahując od Amerykanów, to po co my wysyłaliśmy
2: nasz... Nie mi pytanie, to trzeba zadać.
1: Ja byłem nie jesteś czynnym żołnierzem.
2: Ale ja byłem jakbym był czynnym żołnierzem, to ja nie jestem od tego, żeby oceniać, czy jedziemy słusznie, czy niesłusznie. Ja muszę wykonać rozkaz jako żołnierz.
1: Musiałeś. Ty już teraz nie musisz. No, teraz oceniasz, ciągle oceniasz, codziennie.
2: No bo jak będzie, ja jestem w rezerwie.
1: Pamiętam Radosław Sikorski, nie pamiętam, czy był wtedy ministrem, czy nie ministrem. Nie, nawet wtedy nie był ministrem, ale powiedział, że powinniśmy byli tam jechać, bo jesteśmy sojusznikami Amerykanów, to jest powinność sojusznicza. Okej, mogę się zgadzać, nie zgadzać, logika w tym jest, tak? Że on nie mówił, że przywracać demokrację, tam tworzyć demokrację, nie. Po prostu powiedział, to jest powinność sojusznicza, dlatego byliśmy.
2: No to ja tu się z panem ministrem Sikorskim zgadzam. To jest powinność sojusznicza. Jesteśmy w takim układzie, jesteśmy w takim NATO i więc jeśli NATO ingeruje tam, to my jedziemy, bo powiemy nie, a jeśli będzie u nas zagrożenie, to też znajdą się kraje, no sorry, kurde, byście nie byli w Afganie, dlaczego my mamy jechać do Polski? Na tej zasadzie może być.
1: No wiesz, były minister obrony narodowej w twoim ulubionym rządzie PiS-u, Mariusz Błaszczak, nagle...
2: Nie jest moim ulubionym.
1: nagle podważa kwestię, żebyśmy wysłali polski żołnierz do Estonii.
2: Nie, znaczy ja w ogóle nie chciałbym się wypowiadać na temat tego, co mówią ministrowie byłego rządu, bo oni sami sobie bardzo często zaprzeczają. Także rozmowa na temat działania PiS-u jest po prostu bezcelowa, bo tutaj tylko negatywy same widzę. Nie widziałem tam pozytywów.
0: Melina w

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.
3: To jest

0: w S-Rock.
1: Kafir Afgan, były oficer wojskowy służb informacyjnych, służby kontrwywiadu wojskowego. A film był ostatnio robiony ranking służb, gdzie służby się wzajemnie oceniały. Tam wyszło, że europejskie służby, Anglicy na pierwszym miejscu, widziałeś to. To a jakie są z twoich wspomnień? Jakbyś powiedział o tych, którzy według ciebie byli najlepsi, oraz o różnicach kulturowych w służbach.
2: Ale to mówisz o Afganistanie, czy mówisz ogólnie? O,
1: i Afganistan, i ogólnie, no bo w Afganistanie też się stykałeś z innymi narodowościami, jeśli chodzi o
2: służby. Ale mówimy o służby natowskie, czy mówimy ogólnie o światowych służbach?
1: Wszelkie. Wszelkie, bo w tym, na przykład w tym rankingu zrobionym, to tam niby byli Europejczycy, ale też wzięto pod uwagę Izraelczyków na przykład.
2: No i bardzo dobrze, że ich wzięto pod uwagę. Na pewno jedne z lepszych służb są chińskie. Tak bym to oceniał. Nie powiedział, że najlepsze. Wiesz, trudno jest oceniać pewne rzeczy, nie wiedząc, jak jest w środku. Ale patrząc na to, co się dzieje na świecie, to na pewno nie zapomniałbym o Chinach. Globalnie, bo można mówić globalnie i tak jak regionalnie, nie? Globalnie to Chiny, Stany, Rosja, jak widzimy, już trochę mniej, bo nawet dokładnie sobie Ukrainy nie rozpoznała, albo rozpoznała, ale nie chciała Putinowi powiedzieć prawdy. Służby nie chciały, może go oszukiwały, skoro weszli tak mocno, a potem się okazało, że jest jak jest. Amerykanie, Chiny, potem myślę jeszcze Indie, potem długo, długo nic. Jak porównałbym to do wyścigu kolarskiego. Czyli uciekają Amerykanie, Chiny, Indie, potem długo, długo nic i zaczynają się europejskie służby. W czołówce peletonu, gdzie jest też Izrael. No i tak bym to widział. No i w tej czołówce ostatnio też można powiedzieć, jest Ukraina.
1: A ciekawi mnie, zaraz o Ukrainę spytam, a ciekawi mnie, bo u ciebie relatywnie nisko jest Izrael, a w takiej przynajmniej popkulturowej warstwie to Izraelczycy są zawsze...
2: Tak, na każdym rogu siedzą. Nie, ja bym nie powiedziałem, że jest nisko. No, powiedziałem, że globalny wywiad najlepiej prowadzą te trzy państwa. Mm-hmm. Chiny, Indie, Pakistan też jest czołówce, ale nie w tej. Mm-hmm. No nie w tej trójce uciekających. No ze względu na potencjał. No, potencjał sam za siebie mówi, kto może najwięcej osiągnąć w tym momencie i kto ma największy potencjał do robienia polityki i działania na całym świecie.
1: A jakbyś teraz porównał na podstawie twojej wiedzy służby polskie kontra służby ukraińskie?
2: Nie ma porównania, bo my działamy w warunkach pokojowych. Ciężko do nas dociera, że jest wojna hybrydowa, a służby ukraińskie od 5 lat, a to jest nawet do dłużej, od 2014 roku, działają na wojnie. A tam się działa inaczej. I służby się szybko muszą uczyć, jeśli mają uzyskiwać informacje, i muszą być strasznie elastyczne. Przyjmować nową wiedzę, przyjmować nowe sposoby działania. Także nie ma o czym rozmawiać. My mamy inne warunki, oni mają inne warunki. To nawet nie jest do porównania.
1: Dobra, a co cię najbardziej zaciekawiło albo zaintrygowało w tym, co robią Ukraińcy? Nie mówię o frontach.
2: Ukraińcy szykowali się do reformy swojej służby SBU, ale ta reforma miała być chyba w 2021 roku albo 2022, ale zaniechali tej reformy i to było dobre rozwiązanie. I dzięki nie przerwali tej ciągłości między starymi oficerami a młodymi, co u nas się stało, na przykład z wojskowymi służbami informacyjnymi. A ci młodzi mogli dzięki starym posiąść większą wiedzę, bo najlepiej się uczy jednak praktyką i przejęli w zasadzie większość już rzeczy od starszych oficerów, których jest coraz mniej. No i to jest jeden z plusów tego, że nie doszło do reformy. Poza tym Rosjanie zrobili, to jest moja ocena, w 2014 po zajęciu Krymu duży błąd, dając Ukraińcom tak duży czas na przygotowanie się do kolejnego ataku.
0: Słuchacie Meliny w S-Rock.

0: Kalina w SC Rock.
1: Kafi Rafgan, były oficer wojskowy służb informacyjnych, służby kontrwywiadu wojskowego. Ukraińcy wspaniale wykorzystali ten czas od 14 roku do 22. Ale czy ty na przykład spodziewałeś się wtedy w 15-16 roku, że oni wykonają taką pracę w ciągu tych kilku lat?
2: Nie. Ja zresztą swoje sprawy byłem już cywilem, skupiony byłem na czym innym, aczkolwiek byłem pełen podziwu do tego, co zrobili, do tego, jak się w ogóle armia ukraińska przeszkoliła przez ten okres czasu i naprawdę pokazali naprawdę Mistrzostwo Świata. Dla mnie już, ja zresztą mam swój program na YouTubie, Wygadani Weterani, jeszcze jeden młody do starego, stary do młodego, gdzie zresztą o tym mówię 3 lata temu, 4 nawet, na sam pół roku po, nawet później, wcześniej rozpoczęciu wojny, ja mówię, że dla mnie Ukraina, już wtedy mówiłem, że dla mnie Ukraina mentalnie już wygrała. Oni mentalnie są zwycięzcami. Co by się nie stało, oni mentalnie wygrali. A dla mnie Rosjanie strasznie dali ciała na tej wojnie. I de facto ja

0: Dlaczego w Polsce praktycznie poza jakimiś paroma płotyczkami nie złapano rosyjskich szpiegów? Ale proszę o rozbudowaną odpowiedź, bo rozumiem, że jest tu bardzo wiele części.
1: To jest bardzo skomplikowane.
0: Tak.
1: Łapiemy proksy, czyli takie byle jakie te źródła, znaczy tą agenturę. Dlaczego nie łapiemy oficerów prowadzących, dlaczego nie łapiemy agentów wysokiego szczebla? No to pytanie jest na tyle ciężkie, że po prostu w mojej ocenie część tych proksów wręcz nam jest wystawiana, żebyśmy się nie interesowali osobami innymi. Czyli Rosjanie, czy inne nacje, bo nie oszukujmy się, że nie tylko Rosjanie mają u nas źródła. No, ktoś zaraz powie, tak, jeszcze Ukraińcy. Tak, Ukraińcy też mają. Amerykanie mają. Żydzi, Niemcy, wszyscy to mają źródła i każdy wywiad ma źródła w krajach ościennych. No, taka jest zasada, taka jest gra. No, jeśli my tego nie rozumiemy, to dostaniemy po dupie. No i tyle. A dlaczego? Może zbyt mało czasu mają nasze służby na takie rozpracowania, a może zbyt dobrze są rozpracowane nasze służby. Ciężko w tym momencie odpowiedzieć nie będąc służba. Dla mnie osobiście służby są zbyt mocno uzależnione od polityków. I to często przeszkadza w pracy operacyjnej.
0: To, bo ty często piszesz w swoich tekstach, co łączy wiele twoich tekstów, znaczy opisy jakby dysfunkcji państwa polskiego.
1: Tak.
0: Które po prostu to nasza jatka wewnętrzna, polityczna powoduje, że silne gospodarczo państwo z wielkim potencjałem praktycznie jest jakimś takim karłem, jeśli chodzi o...
1: Ale my nie jesteśmy gospodarczo silnym państwem, jesteśmy państwem usługodawczym. Mamy silnie rozwinięte usługi. Jaką my gospodarkę mamy silnie rozwiniętą? Co my produkujemy tak na masową skalę? Samoloty, czołgi, samochody, jakiś ciężki przemysł? Marcin. Owszem, usługodawczo jesteśmy zajebiści, nasza gospodarka pod tym kątem wysoko stoi, ale ja nie znam, żebyśmy mieli jakiś ciężki przemysł, który można by powiedzieć, że stawia nam gospodarkę mocno na nogi. Ja nie widzę. Są oczywiście jakieś tam, nie wiem, światełko w tunelu, ale to nie jest, że w sensu, że mamy jakieś ciężkie fabryki do kół spłonek nie mamy, a amunicji produkujemy tyle o ile, broń coś tam produkujemy, mamy konstruktorów, jakaś tam produkcja idzie, ale Francuzi wszystko mają swoje, Niemcy też starają się mieć swoje, a co mamy swojego takiego mocnego, że można powiedzieć, dobra, jesteśmy potentatem na świecie. Okrętów też już za dużo i statków nie produkujemy. Kiedyś mieliśmy stocznię, ale nie mamy. Kiedyś mieliśmy przemysł samochodowy, ale nie mamy. Ja nie wracam do komuny. Nie, komunowróżnie, nie, w żadnym wypadku. Ale no, mówienie o jakiejś potędze gospodarczej, to troszeczkę... Jesteśmy średnim krajem wysoko w Europie, a na świecie to tak Bangladesz to chyba ma 120 milionów mieszkańców.
0: Średni kraj w Europie, który jednakowo...
1: No tak piąty, no bym powiedział. No.
0: Ale jest jeszcze słabszy w stosunku do siły swojej... gospodarczej w sumie przez naszą klasę polityczną, tak?
1: No bo nie mamy jakiejś polityki prowadzącej ciągłości politycznej w żadnym temacie. Każda partia, która dochodzi do władzy, inaczej to widzi, że się tak wyrażę. I wszystko, co było przed nią, jest złe. No to jest jak jest. No, słuchaj, ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Od 5 lat. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No. I tak samo było rozmontowywanie pewnych innych rzeczy, które ktoś stwierdził, nie wiem dlaczego, może wiem, ale ciężko rzucać jakieś oskarżenia, nie mając do tego dowodów, że taki przemysł i taki to nam nie będzie potrzebny. No i okazuje się, że zamiast motorów WS-ek nie mamy nic. No ktoś tam jakąś kraftową produkcję jakichś motorów zaczął, tak? Mamy motorowery. No i tak to wygląda. No w każdą dziedzinę, jak sam Marcin weźmie, no to motorów nie, śmigłowców nie. Co jeszcze mieliśmy? Samochodów nie. Zamiast pójść z Niemcami na układ, którzy proponowali nam produkcję samochodu na bazie FSO, wzięliśmy Koreańczyków i wiemy, co się stało.

0: Czesi z pocałowaniem ręki wzięli Niemców. Skody są jednymi z lepszych aut jeżdżących po naszych drogach. Rumuni mają Dacie. Można mówić, że na podzespołach francuskich, ale Dacie. A my nie mamy Poloneza na podzespołach francuskich.
1: Czesi mają niemiecką Skodę.
0: Tak, ale mają. A my?
2: Melina w S-Rock.

0: Autopromocja. Drogowskazy w Esce Rock.
1: Mutacja genu nie zostawia złudzeń. Pierwsze objawy choroby pojawią się za kilka lat. Ale zamiast je odliczać, można wyciskać je jak cytrynę i walczyć o dodatkowy czas dla bliskich.
2: No, nauczyłam się po prostu czerpać z chwili, z tego, że tu i teraz mogę zrobić te wszystkie rzeczy, o których myślałam, że będę robiła je kiedyś. Mam takie poczucie, że moje życie jest bardziej bogate teraz niż przed diagnozą, którą miałam. Czuję, że jestem bogata w doświadczenia, bogata w ludzi, bogata w wspomnienia, a kiedyś chyba tylko egzystowałam.
1: Mówi Jagoda Libera, psycholożka sportu i twórczyni pamiętnika Alzheimerowca.
0: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. skrock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama. To jest SK Rock.

0: Karolina w SC Rock.
1: Kafir Afgan, były oficer wojskowy służb informacyjnych, służby kontrwywiadu wojskowego.
2: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No. Już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk i znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
0: Melina w

0: na Esce Rock.
1: Kafir Afgan, były oficer wojskowych służb informacyjnych, służby kontrwywiadu wojskowego. W Polsce wszyscy politycy oskarżają się wzajemnie, że za działaniem przeciwnika lub za własnymi niepowodzeniami stoją służby nasze, polskie. Zazwyczaj to prawa strona oskarżała wszystkich innych, że to służby rozgrywają, ale w zasadzie wszyscy się oskarżają. Gdyby słuchać polityków, to Polską rządzi partia służb. Wszelakich. Jak ty na to patrzysz? Że po prostu służby cywilne rozgrywają polską politykę.
2: Tak, zgadzam się. Tylko nie polskich służb.
1: Proszę rozwinąć.
2: Słuchaj, ostatnio, jak jeszcze lata temu zatrzymali, to była mocna sprawa i jest do tej pory, bo ten człowiek siedzi, agenta rosyjskiego w Urzędzie Miasta Warszawy.
1: Było.
2: Ostatnio się chlapnęli gdzieś, że ten człowiek mógł wynosił dokumenty umożliwiające robienie fałszywych tożsamości, w tym dla Amerykanów. No i zresztą gdzieś są tam plotki, że to Amerykanie nam nadali tego człowieka. To jeśli Amerykanie nam nadają urzędnika naszego, no to o jakich mocnych służbach my mówimy? No to oni tu lepiej działają niż my. W tym momencie, no można takie wnioski wysnuć, tak? No więc są mocne służby i ja nie winię służb, żeby była sprawa jasna, ja nie winię zwykłych oficerów, bo mamy dobrych na pewno oficerów w służbach, ale właśnie politycy za dużo w nich mieszają i przeszkadzają im w tym pracy, jak dla mnie osobiście. Tak to wygląda, obce służby dobrze się u nas czują. Bo jeśli by było inaczej, to zatrzymywalibyśmy wyższego szczebla agentów.
1: To wracam poniekąd do tego samego pytania. Dlaczego?
2: Bo żadnej partii politycznej nie zależy w tym kraju widocznie na tym, żeby służby dobrze działały.
1: Dlaczego?
2: Bo nie można kręcić lewych interesów. Słuchaj. Służby odpowiadają za to, żeby na przykład kontrakty były utajnione, żebyśmy przemysł zbrojeniowy miał, żebyśmy mieli swoje projekty. Jeśli te projekty nie będą nadzorowane przez służby, to one będą wypływać, to się będzie dobierał, ktoś będzie chciał uzyskać informacje, jakie mamy nowości w takim sektorze. Zresztą to wracamy do gospodarki, która, jak sam widzisz, no dałem argument, możesz mnie tu jakoś skontrować, że nie, no sorry, Kafir, mamy kurde ciężki przemysł taki, innowacyjne rozwiązania, niedługo będziemy budować rakiety w kosmos. Nie mamy.
1: No nie bardzo.
2: No nie bardzo. No więc i to nie jest tak, że to jest wina obcych służb, to właśnie jest wina wywiadów, że oni tu u nas działają, Żydzi, Niemcy, kto go tam sobie wymyślicie, Ukraińcy. To jest wina naszych polityków, że nie pozwalają polskim służbom dobrze działać. I tak mi się to, po prostu ja to tak widzę. I poza tym za często zmieniani są szefowie służb. Owszem. I kółko się zamyka, bo tamci byli źli, też tak twierdzę, a ci, co odeszli, twierdzą, że ci, co teraz są źli. Nie za... Ile? Za rok? Znowu będzie
1: wybory?
2: Zmiana. Za rok. Znowu będzie zmiana w służbach. I już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, Kowalski, ten z tego...
1: Janusz?
2: Z BBN-u, generał, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk, i znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować. A to w tym momencie zgadzam się, jakbym tam lubił, nie lubił Siemoniaka z nim, że przy służbach powinno być cicho i nie powinno być za dużo zmian, reform i tak dalej, tym bardziej w sytuacji, gdy mamy wojnę hybrydową i służby powinny być skupione na działaniu i przeciwdziałaniu agenturze rosyjskiej, która mocno u nas działa, bo wysadzenie torów pod Lublinem to nie był przypadek, jak wiemy. Niż na jakiejś nowej, kolejnej reformie, która, jak wiemy, słabo chyba wypadła, skoro pan Cęckiewicz, pan Kowalski, którzy tworzyli SKW, nagle stwierdzi, że jest do niczego.
1: Ale wiesz co, to jest specyficznie problem polityczny, czy jest jakiś szerszy mentalnościowy? Znaczy, chodzi mi na przykład o zmiany, teraz mówimy o służbach, ale przecież ciągle przez te ostatnie 30 parę lat trwają zmiany jednostek, struktur. Chodzi mi o to, że nie wiem, jak patrzę sobie na jakichś Amerykanów czy Francuzów, to oni mają takie jednostki, co to tam 200 lat wstecz prawie
2: pokazują, że to jest... nawet 300.
1: A u nas jest po prostu...
2: No bo każdy chce coś po sobie zostawić, jak niewiele umie, to chociaż na mapie zamiesza. Na tej zasadzie, no chyba no, tylko tak do tego można podejść na zdrowy rozum, że no, każdy chce jakiś pomnik sobie postawić. To myślę, że jak zmieni nazwę instytucji, wpędzi instytucję w koszta, bo to trzeba pieczątki, papiery i tak dalej, i zrobi banżaj ludziom w głowie, bo trzeba będzie reformować, budować struktury, to coś po sobie zostawi. No jak się okazuje, to tylko bałagan po sobie zostawiają, nic więcej, nie? Jednostki też, struktura w armii się też często zmieniała, na szczęście trochę się to uspokoiło. Ja o armii nigdy złego słowa nie powiem, bo z armii się wywodzę i idąc do cywila myślałem, że armia jest niepokładana, a będąc w cywilu stwierdziłem, że lepiej pokładanej instytucji to nie ma. Ale tak to wygląda. Co każdy przyjdzie, to chce coś po sobie zostawić. Zmienić nazwę. Zaczynają zawsze od zmiany nazw, bo to ciągle się zmienia. U nas nie ma instytucji, która może się pochwalić tym, że ona, znaczy może jest parę, która ma na przykład taką nazwę już od wielu lat i ma jakieś tradycje. U nas są wiecznie zmiany. I te zmiany nie służą takim działaniom na pewno. W żadnym wypadku.
0: Melina w S-Rock.

0: Melina Eskirok.
1: Kafir Afgan, były oficer wojskowy służb informacyjnych, służby kontrwywiadu wojskowego. Dygresyjne pytanie, a pułkowniku Kliński to zdrajca, bohater, czy coś?
2: Dla mnie zdrajca. Dla mnie jako żołnierza zdrajca. Nie chciałbym mieć kogoś, kto jest obok mnie i ma swoje, abstrahując od systemu politycznego, nikt mu nie kazał zostawać oficerem LWP. Nie, pistoletu mu do głowy nie przykładali.
1: Ale mogła zajść zmiana mentalna w trakcie służby.
2: Nie zaszła żadna zmiana mentalna w trakcie służby. Ja dosyć sporo czytałem i mojej opinii jest to zdrajca. Koniec, kropka. No, mentalnie teraz sędzia Szmyt jest na Białorusi i twierdzi...
1: Ale możemy powiedzieć, że mamy niepodległe państwo, a on służył państwu komunistycznemu kontrolowanego przez Rosję, Związek Sowiecki. No. Ty się uśmiechasz, to mówię, to ja to widzę, ten uśmiech. Ale wiecie...
2: To trzeba było iść do lasu i walczyć z bronią w ręku. To mówię wszystkim, słuchaj, mój ojciec był w Solidarności.
1: Gdzie w latach 70-tych, 80-tych,
2: 70-tych? No sorry, Winnetu, no i ja rozumiem, wiesz, ja się wywodzę z miasta, gdzie było PZL Świdnik. Mój ojciec był w Solidarności i wiem, jak wyglądały czołgi na ulicy, bo mi jechały pod domem, na parterze mieszkałem. Mm. I trzeba umieć jaja, żeby wtedy pójść i walczyć z tymi czołgami. Teraz są wszyscy mądrzy. Dla mnie, a poza tym to jest i jedna para koła. A druga sprawa to jest Kukliński. Kukliński miał dużo czasu, żeby odejść z armii. Nie widzę dla niego obrony. On zdradził. No Jezu, po prostu nie ma nawet o czym rozmawiać. 50% żołnierzy ci powie, że zdradził. No nikt nie chce mieć w okopie zdrajcy. Po tej, po lewej. Skąd wiesz, czy jutro się nie zmieni władza i co? I przyjdzie prawica i stwierdzi, że wychodzimy z NATO i Niemcy są naszym wrogiem. To co, mi się ma mentalnie poprzestawiać i będę na NATO pracował, bo jednak wyszliśmy z NATO? No postaw się, no stajemy się suwerennym państwem. Znaczy, wychodzimy z NATO i naszym wrogiem teraz już nie jest Rosja, bo jesteśmy jakimś chorym sposobem, bo dla mnie to by było chore. Nawet nie jesteśmy jej sojusznikiem, ale mamy dobre, poprawne relacje i naszym wrogiem stają się Niemcy i Amerykanie. Jeszcze dajmy na to. No bo tak, no i co? I moje poglądy polityczne nie pozwalają mi jako oficerowi walczyć z nowym wrogiem, bo mam takie poglądy, no to albo do lasu, albo się wypisuję z armii. No bo nie widzę innego rozwiązania. Ja nie chciałbym mieć podwładnych, którzy robią przeciwko mnie, przeciwko swoim kolegom, współtowarzyszom broni, no bo to tak wygląda. Ty patrzysz na to inaczej jako cywil, a ja patrzę na to z linii. No, jadąc w wozie, nie chciałbym, tak jak w Afganistanie jeździłem, nie chciałbym jeden z moich czterech ludzi nie wystawiał. Bo on wystawiał z tych, z którymi pracował i nie tylko, wystawiał całe jednostki na ostrzał. No, i nie mówienie, że nie, to jest guzik prawda. On, jeśli przekazywał te informacje, to wystawiał naszych żołnierzy, własnych podwładnych. Wystawiał ich na śmierć. To dla mnie żaden bohater. To jest moje prywatne, subiektywne spojrzenie. Historycy mogą sobie na ten temat dyskutować. Ja mam... Trzeba się zgłębić, poczytać na jego temat tą i tamtą stronę i sobie wywnioskować. Co robił w Wietnamie i tak się zachowywał. Co robił jeszcze wcześniej, dlaczego generał rosyjski, radziecki, który tłumił powstanie w Poznaniu, nagle pomógł podchorążemu, którego wyrzucili ze szkoły. No bez jaj. Co generała radzieckiego obchodził jakiś plutonowy podchorąży z Wrocławia. I nagle pana Kuklińskiego przywrócono na trzeci rok z powrotem, gdzie go wyrzucono.
1: Ale ciekawe, mówię to zupełnie nieironicznie, że się odpaliłeś emocjonalnie, jak zadałem to pytanie. Myślałem, że tylko tak zadam, wiesz, będzie krótka odpowiedź.
2: Nie, no bo wiesz, pytanie jest ciężkie, dużo ludzi ja się tam nie odpalam aż tak mocno, ale to są takie sprawy, no to są w pewnym momencie dla cywila to mało istotne, ale dla żołnierzy to są często sprawy życia i śmierci. Jak ktoś ci będzie nadawał, gdzie jesteś, no to krótka piłka jest.
1: A powiedz mi, wspominałeś gdzieś, że o ile w przypadku Rosji to 70-80% tak zwanej mafii różnego sortu to są ludzie ze służb, wcześniej ze służb, rosyjskich służb, że u nas praktycznie ten problem nie istnieje.
2: Jasne, że nie istnieje. Służby polskie, można mówić, że są słabe, ale nie siedzą w tych jakichś konszachtach z mafią. To są, myślę, bardzo sporadyczne wypadki, które bardzo szybko są niwelowane. Możemy mówić, że wobec innych służb słabo działają, ale wobec siebie są restrykcyjne i pilnują własnych ludzi.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Cechy i doświadczenia, takie jak optymizm oraz właśnie wdzięczność, są coraz częściej wiązane ze zdrowiem naszego serca.
2: Panowie, to jest ten moment, kiedy powinienem powiedzieć, że jestem wdzięczny za to, że mogę z wami pracować.
3: Dziękujemy ci.
2: Ale nie byłoby to prawdą.
4: Szanuj wroga swojego, możesz mieć gorszego, naprawdę.
2: A no wiem, absolutnie wiem.
1: Szanuj Wojtka swego, możesz mieć gorszego.
2: Ale już gorzej nie będzie. Już gorzej nie traficie.
5: Damian Ukecze z The Voice of Poland wziął ślub. Jego żona też brała udział w muzycznym show TVP. Ciekawe, czy też wzięła udział w ślubie.
2: U mnie z kolei Natalia Siwiec ściągnęła doczepy. Tak wygląda w naturalnym wydaniu. Czyli teraz to są odczepy.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
0: Reklama. To jest SK Rock.

0: Kafelina w S-Rock.
1: Kafi Rawgen, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych, Służby Kontrwywiadu Wojskowego. A jak w ogóle jest z zaopiekowaniem emerytów, młodych de facto w sile wieku ludzi wychodzących ze służb? Bo panuje taka opinia, że państwo polskie jakoś nie bardzo sobie z tym...
2: No nie radzi sobie z tym państwo polskie.
1: Gdzie tu są problemy według ciebie? I co widziałeś w porównaniu na przykład, nie wiem, z innymi krajami, Francja tam?
2: Znaczy, inaczej. Ja mówię o byłych oficerach wojskowych. Ci są mało zaopiekowani. Oficerowie tej drugiej agencji w miarę są zaopiekowani przez państwo. Ale to już jest kwestia oficerów, którzy zostają. No dosyć też taki temat mało ciekawy, ale skomplikowany. Nie chcę tego rozwijać. Po prostu może państwo traci ich, niektórych oficerów, jakieś 30% traci z celownika po odejściu na emeryturę. A nie powinno. Bo ja do tej pory noszę wiedzę, której raczej nikomu jej nie sprzedam, nie dam, a mimo wszystko powinni chuchać na zimne, tak? I raz na jakiś czas sprawdzić, gdzie jestem. Może sprawdzają, ale raczej nie sądzę.
1: Sympatyczne zaproszenie na herbatę?
2: Nie, wystarczy, że... No, aż tak bym na to nie liczył, ale powinni mieć na szczególnie im wyżej, tym bardziej pod opieką takich ludzi.
1: Zajmuję się tym niemalże codziennie, opisując stan spraw. Jakbyś miał zdiagnozować teraz... sytuację państwa polskiego w kontekście wojny na wschodzie, w kontekście wszystkiego, co się dzieje wokół naszych granic, plusy dodatnie, plus ujemne, gdzie wykonaliśmy jakąś pracę i widać pozytywne efekty, a gdzie jesteśmy kompletnie w ciemnym anusie?
2: Na pewno wykonali politycy, o dziwo, wykonali ciężką pracę i idą pieniądze na armię. Idą pieniądze na budowę naszej siły, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy. I tu została wykonana niezła robota, bo to są już, można powiedzieć, przydzielone środki, tak? Teraz kwestia, jak one zostaną, nawet częściej chyba z tego, co słyszałem, jest rozdysponowana. Jak za to zafunkcjonuje przemysł, ile wdrożymy, ile będziemy produkować, to już jest całkiem inna sprawa, nie? Ale na pewno to są plusy, że armia dostała niezły zastrzyk pieniędzy. I tu widzę plusy. Armia też niby się powiększa, niby się bardziej robi zawodowa. No ja nie jestem w środku. Ciężko mi powiedzieć, jakie dostąpiły zmiany w armii. I nie chcę się wypowiadać teraz na ten temat. Jeśli chodzi o cywili, no tu mi się nie podoba, że to są plusy. Jeśli chodzi o minusy, za małe uświadomienie narodu o zagrożeniach, które płyną z tego konfliktu. Dla mnie jest to zbyt mało wydać jedną broszurkę, mówić, że jest zagrożenie hybrydowe, ale na tym zasadzie się, no jakie, jesteś cywilem, tak?
1: Tak.
2: No to jak cię państwo do tej...
1: Nijak, w ogóle.
2: No dostałeś, nie dostałeś nawet broszurki?
1: Broszurkę dostałem, jest to jedyny, nie, no, się śmieję, ale nijak, znaczy, wiesz, dla mnie jeszcze było szczególnie uderzające, bo to, że ja jako zwykły cywil, gdybym się sam nie interesował, to nie dostaję żadnej informacji. Nie mam informacji, gdzie są schrony. Znaczy, ja się zaciekawiłem sam z siebie, więc ja sprawdziłem, gdzie w razie czego się chować przed nalotem czy bombardowaniem. Natomiast żadnej takiej informacji jako cywil nie dostałem, poza tą jedną broszurką. A co szczególnie mnie, szczerze mówiąc, zbulwersowało, to premier, który parę miesięcy temu mówi o tam, że wojna już, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I potem nic się nie dzieje. Znaczy, jakby to albo wtedy sobie robił jaja, i nie traktuje poważnie ludzi, albo jeżeli mówił na poważnie, to co zrobiło państwo przez ostatnie pół roku? Nic nie zrobiło. Znaczy mówię z punktu widzenia, być może coś zrobiło, ale...
2: Nie, no masz rację, masz prawo mieć takie odczucia, ale też trzeba wziąć, że państwo to też samorządy. A co zrobiły samorządy? No gdzieś masz swoją gminę, tak? Czy gmina w jakiś sposób zadziałała?
1: Według mojej wiedzy normalnego mieszkańca, nie.
2: A przecież ma ten cały pion jakiejś obrony cywilnej. Nawet teoretycznie ktoś za to pieniądze bierze. Więc to nie jest tylko wina. Nie bronię tu Tuska, wina Tuska. Nie bronię tu Tuska, no, ale on sam nie będzie jeździł i nie będzie... To, że on sobie ludzi dobrał tak, a inaczej, to jest jego problem. To, że on jest taki koalicjant...
1: Tylko wiesz o tym, chodzi mi o ten wywiad dla Financial Times, który był taki trochę apokaliptyczny i jeżeli to było na serio, to powinny pójść za tym działanie.
2: Ale pójść to w dół, a nie ma jakiegoś tej działalności w dół. No i nie ma i... jakaś jest niemoc, nie? Oczywiście zaraz ktoś powie, że przecież poszły duże środki na obronę cywilną i pieniądze dostała Straż Pożarna i ona to generalnie ogarnia. Dla mnie to nie jest rozwiązanie, bo Straż Pożarna to ona ogarnia siebie. Jak przyjdzie wojna, to będą mieli tyle

0: nie tylko państwa, ale samorządów, no bo samorządy odpowiadają za pewne rzeczy w gminie, dostają na to pieniądze, więc powinny coś robić. To, że wystali jedną broszurkę, no sorry, może, mogę cię odesłać do moich książek, napisałem ich ze współautorami 5 lat.
1: Wiem.
0: Ale to oni powinni robić szkolenia, to oni powinni robić jakieś festyny łączone. I pełna kreatywność, innowacyjność. No, jest czas, mają ludzi, wystarczy pomyśleć. Słuchacie Meliny w

0: Wojskowy Służb Informacyjnych, Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Mnie zastanawia, no, ciekawe są twoje opinie, a mianowicie jak widzę ten zwrot, który się zadział wśród dużej części polskiej opinii publicznej, klasy politycznej, że wrogiem jest Ukraina, nie Rosja, że Rosja w ogóle jakby zniknęła z tego równania.
1: Bo to jest walka, to jest wojna hybrydowa. No to...
0: Ale właśnie chodzi mi o to, bo ja rozumiem czynniki społeczne, wiadomo, socjologowie mówili, że też to nie ma tak, że przyjeżdża milion, dwa miliony cudzoziemców i to jest zupełnie bezbolesne. Rozumiem te czynniki. Rozumiem strach jakiś przed wojną. Natomiast zastanawiam się, bo teraz to jest wyśmiewane bardzo często, czyli po prostu ten czynnik rosyjski, tak? Czynnik agentury, czynnik działań Rosji na bardzo wielu polach od internetu przez agentów wpływu. I to chodzi mi o to, oczywiście to łatwo wyśmiać, jeżeli jest przytaczane przy każdej okazji, ale zastanawiam się, twoja opinia, ten już taki bezpośredni czynnik rosyjski, za jak dużą część tej zmiany odpowiada w Polsce?
1: Myślę, że to tak około połowa. Około połowa, bo społeczeństwo polskie teraz jest bardzo zinformatyzowane, wszyscy siedzą od starych do młodych w sieci. Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, X i pewnie jeszcze znalazłoby się parę platform. I w rosyjskich służbach też są o dziwo socjologowie, psychologowie i umieją wypracować długofalową taktykę w wojnie medialnej, bo wojna medialna jest też wojną prowadzoną przez komputer. Oni tworzą konta i to nie jedno, nie dwa, tysiące kont, które mają już, potem są boty zautomatyzowane, zinformatyzowane to wszystko i mielą te informacje, mielą. One nie muszą kłamać, będą dawać półprawdy, ale to ma swoje przełożenie. To samo się dzieje, myślę, na Ukrainie. My widzimy tylko u siebie poletko, że mamy nacjonalistów i fajnie jest podłożyć pewne rzeczy. I to pójdzie. To samo jest na Ukrainie. Myślę, że na Ukrainie też jest działanie rosyjskiej agentury poprzez internet. To nie w Niemczech jest. Wszędzie działają. Ja już powiedziałem, że Rosja jest wysoko w czołówce państw.
0: Dobra, ale to
1: przecież wywiadu globalnego.
0: Tak, tylko że przynajmniej od roku, kiedy była amerykańska kampania 16-15, co najmniej od 10 lat. To już w zasadzie każdy, kto chciał wiedzieć, to wiedział o możliwościach rosyjskich, jeśli chodzi o działania w internecie i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę ludzie, którzy się tym interesowali, wiedzieli to i 20-30 lat wcześniej. I teraz pytanie jest akcja rosyjska, no to powinna być kontrakcja polska. No i teraz jakby...
1: No z tym u nas jest gorzej, no ale no Rosjanów nic nie ogranicza. Nasze służby mają ograniczenia, przynajmniej te działające wewnątrz kraju i nie mogą torpedować pewnych rzeczy kłamstwo za kłamstwo. Więc jeśli... A poza tym nie trzeba kłamać. Pewne rzeczy można bardzo mocno naświetlić, a drugie rzeczy dać w półcień. Nasze państwo, ciężko to wytłumaczyć, powinno reagować, jeśli jest, dajmy na to. Ja to powiem brutalnie, nie? Za to zostanę zhejtowany pewnie. Jeśli mamy atak na, że Ukraińcy mordowali na Wołyniu, co jest prawdą, to państwo polskie powinny być komórki, które zaczną naświetlać, jak Rosjanie mordowali w Katyniu i nie tylko.
0: Bo Katyn w ogóle zniknął, nie ma.
1: Tak, zauważyłeś?
0: Tak.
1: Na świeczniku jest Ukraina, ten mord na Wołyniu, reszta się nie liczy.
0: Tak.
1: A w tym momencie powinien wejść przekaz, uświadomić społeczeństwu, nawet nie uświadomić, przypomnieć, za co odpowiadają Rosjanie w Polsce. Tego się nie robi. No trzeba uderzyć w to samo miejsce, czułe, no bo Polacy są na pewne rzeczy czuli. Katyń przestał istnieć, sam powiedziałeś, no a to, że Rosjanie mordowali Polaków, wywozili na Sybir...
0: Nie ma.
1: Nie ma, ale to właśnie brak tej działania w internecie, w tej wojnie hybrydowej. To jest też wojna hybrydowa przeciwnikiem w internecie. No trzeba go, brutalnie mówiąc, zakrzyczeć. Bo samo zablokowanie w pewnym momencie nic nie da, no bo on ma tysiąc innych kont. To i tak pójdzie w eter, to i tak będzie przekaz. Więc trzeba robić kontruderzenia. Ale tego się nie robi. Ja nie chcę się wypowiadać czemu, bo nie wiem. Albo się domyślam czemu.
0: No dobra, gdybyś był, nie wiem, wolałbyś być ministrem obrony, czy sztabu generalnego?
1: Wolałbym wygrać to lotka. Nie pasuje mi ani jedno stanowisko, ani drugie, bo to są stanowiska polityczne. To już generał na tym stanowisku, no, musi się nieźle gryźć w język, bo ja uważam, generalnie uważam, że polscy generałowie to nie są dzbany Wojska Polskiego, bo żeby zostać generałem w wojsku, to trzeba przynajmniej te 20 lat popracować i dojść do tego stanowiska. Owszem, wtopy im się zdarzają, ale jednak no, oni tak stricte kariery nie robią.
0: Dobra, ale najważniejsze dwa, trzy kierunki działań dla państwa polskiego?
1: Wojna hybrydowa, walka na tej płaszczyźnie, uświadomienie społeczeństwu, że jest, naprawdę jesteśmy u progu konfliktu, jaki by on nie był, czy ciężki, czy mniej ciężki, albo u progu konfliktu zbrojnego i wcale nie będzie lepiej. Może na chwilę ta wojna zastopować na Ukrainie, ale nie wiemy, jak ona się skończy. I budowanie obrony cywilnej, nie? Bo armia się buduje, nie? Ale obrona cywilna leży.
0: Uważasz, że działania rosyjskie wobec Polski przejdą w elementy wojny tradycyjnej, czy to będzie cały czas taka, tak jak teraz
1: nie
0: jest?
1: Nie wykluczam. Nikt nie da sobie ręki uciąć za to, że jutro na przykład złote tarasy nie wybuchną. Nie dam sobie za to ręki. Mało prawdopodobne, owszem, ale nie niemożliwe. Jeśli już padło, jeśli raz już było zielone światło dane pół roku temu, żeby wysadzić tory pod Lublinem, no to raczej to świadczy o tym, że Rosjanie działają na maksa. Na razie działają słabe proksy, ale dobry zamach nie jest przygotowany w miesiąc.
0: Dziękuję ci.
1: Bardzo proszę.
0: Nie była to optymistyczna puenta.
1: A szkoda, myślałem, że porozmawiamy o książkach.
0: To następnym razem o książkach, dobra?
1: No zobaczymy.
0: Kafir Afgan był moim, waszym gościem w Melinie Westro. Dziękuję, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Melina w Westro.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

to Jefferson Airplane. Dzień dobry, mówi Jarosław Bierajewicz. Witam serdecznie w to niedzielne popołudnie. Dotarłem do redakcji bez problemów, no ale w niedzielę, mówmy się szczerze, bardzo przyjemnie podróżuje się po centrach dużych miast. Ja akurat podróżowałem tak, jak za moment będą podróżować T-Love. Autobusy i tramwaje na dzień dobry, potem Fall Out Boy, a potem pierwsza z dzisiejszych muzycznych opowieści, taka nawet można powiedzieć wstrząsająca, dość mocno. To zaczynamy.

Eagle Eye Cherry. Obiecywałem wstrząsającą opowieść, choć może powinienem być bardziej precyzyjny, to historia mrożąca krew w żyłach. Gdybym miał wybrać najbardziej niezwykłą historię z tych, które Państwu tu opowiadam w rok, to ta byłaby w ścisłej czołówce. Najpierw rzucę nieco światła na bohatera. Graham Parsons to był wokalista i gitarzysta. Grał m.in. w zespole The Byrds. Miał zaledwie 26 lat, gdy 19 września, a więc wczoraj była rocznica, roku 73 zmarł po, a jakże, przedawkowaniu morfiny i alkoholu. Ale w tym przypadku nie jego śmierć do końca jest najciekawsza, tylko to, co stało się później. Jego ojciec lub ojczym, różnie piszą, zorganizował pogrzeb w Nowym Orleanie, jednak za życia muzyki jego przyjaciel Phil Kaufman zawarli taki pakt, że, tu cytat, ten, który przyszyje drugiego, weźmie ciało zmarłego kumpla do parku Joshua Tree. Tam wypije kilka drinków i spali ciało. Bo tu trzeba dodać, że park był jednym z ulubionych miejsc Parsonsa, który spędzał tam mnóstwo czasu z przyjaciółmi lub samotnie przemierzał go na motocyklu. Dzień po śmierci trumna z ciałem czeka już na lotnisku w Los Angeles, skąd miała być przewieziona do rodziny w Nowym Orleanie, ale tam właśnie Phil Kaufman i jego kumpel Michael Martin postanowili spełnić obietnicę i podszywając się pod pracowników firmy pogrzebowej zabrali trumnę z kumplem. A potem skierowali się do Joshua Tree, oddalonego ponad 300 kilometrów, zatrzymując po drodze jeszcze i pijąc kilka drinków za Parsonsa. Potem był jeszcze postój na stacji benzynowej, gdzie kupili benzynę potrzebną do realizacji planu. A po przybyciu do parku, dokładnie do jego części o nazwie Cab Rock, mężczyźni wznieśli ostatni toast. Tym, co im zostało jeszcze w butelkach, podpalili trumnę i wrócili do Los Angeles. A kilka dni później zostali aresztowani. No bo w końcu jednak ukradli trumnę. A ponieważ nie było wtedy żadnego prawa związanego z kradzieżą zwłok, dlatego dostali karę za kradzież właśnie trumny, wynoszącą $700. The Byrds, Mr. Tambourine Man.

0: jestem ciekaw, czy kiedyś Ville Valo powróci do projektu o nazwie His Infernal Majesty, czyli w skrócie HIM. No bo taki join i usłyszeć na żywo gdzieś na koncercie to byłaby wielka sprawa. Padło w mat, szykują się do grania. A potem będzie opowieść o Emerson, Lake & Palmer.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Kafir Afgan.
3: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No, już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk. I znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
5: Hi, I'm Hozier.
6: Hey, this is Jake.
7: And Josh from Greta Van Fleet.
8: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhachie Eski Rock.

In the Army Now, grupy Status Quo. A teraz piosenka zespołu Mastown Lake & Palmer, którą Craig Lake miał napisać, oczywiście skomponować w tej takiej pierwotnej wersji w wieku zaledwie 12 lat. I co się okazało? Okazało się być zapychaczem na ich pierwszej płycie. Zapychacz. Już wyjaśniam, o co chodzi. Gdy w roku 70 nagrywali swój debiutancki album w studiu w Londynie, po zarejestrowaniu całego przygotowanego materiału okazało się, że na płycie jest jeszcze około 3 minut, by wypełnić wymogi kontraktu płytowego. A że zespół nie miał już nowych pomysłów, wtedy Greg usiadł przy gitarze i zagrał piosenkę z dzieciństwa, którą pamiętał. Carl Palmer i Keith Emerson początkowo byli sceptyczni, bo utwór wydawał mi się zbyt prosty, jak na ambicje trio grającego skomplikowany rock progresywny, ale ponieważ gonił ich czas, postanowili piosenkę zarejestrować. To jest właśnie ten numer. Lucky Man.

0: Ja już kiedyś Państwu to opowiadałem. W czasach, gdy wychodziła płyta Innuendo, w Polsce rządziły kasety pirackie. A piraci bywali różni. Jedni precyzyjnie kopiowali płytę na kasety, inni robili to mniej dokładnie nawet z tytułami. Dokładnie tak było w przypadku piosenki The Snow Must Go On. Tak przynajmniej ją poznałem na pierwszej kupionej kasecie Innuendo. 15, a więc pierwsza godzina kultowych niedzielnych historii za nami. Drugą rozpocznie Mysłowic.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

historia, która w latach 80. wydobyła trochę na światło dzienne zespół Aerosmith, który to zespół, jak Państwo pamiętają, po świetnych latach 70. w tej kolejnej dekadzie raczej triumfów wielkich nie święcił. No ale ta kooperacja z Run DMC to było coś naprawdę wyjątkowego. Walk This Way. Przeskakujemy do dekady lat 90. Historia sprzed ponad już 30 lat. Dokładniej sprzed 32. Green Day i Basket Case. Do

Walk of Life, Dire Straits. Mamy niedzielę, ale teraz będzie o zespole, który na początku nazywał się On a Friday. Tak przynajmniej było, kiedy zaczynali grać w roku 86, a wzięło się to od dnia, kiedy mieli próby. Jedynie w piątki mieli czas na spotkanie i grę razem. Z biegiem czasu zespołem zainteresowały się wytwórnie i producenci muzyczni, na przykład człowiek z EMI zaproponował im podpisanie kontraktu, a potem zasugerował On a Friday, by zmienili swoją nazwę. No i tak narodził się Radiohead, zapożyczony z tytułu piosenki Talking Heads. Kapela sporo koncertowała w tamtym czasie, więc wytwórnia wpadła na pomysł, by pierwszy teledysk nakręcić w czasie występu na żywo. Padło na Oxford, gdzie mieli pojawić się 19 września roku 92 i kawałek, który Tom napisał kilka lat wcześniej, kiedy jeszcze studiował na Uniwersytecie w Exeter. Creep. Historia tego teledysku skończyła wczoraj 34 lata.

0: My Favorite Game grupy The Cardigans. Uwierzą Państwo, że kilka dni temu, dokładnie 14 września, ta piosenka miała rocznicę wydania i niech teraz spróbują Państwo zgadnąć, którą rocznicę. No, 28. Też nie mogę w to uwierzyć. Pewnie The Cardigans również. Za chwilę Måneskin w towarzystwie Toma Morello.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.
5: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
6: This is Anthony Kiedis of
7: the Red Hot Chili Peppers
6: and Flea, inviting you to keep it tuned
8: right here

List do M zespołu Jam. A teraz na antenie Eski Rock pojawi się rzadki gość, ale ważny dla muzyki brytyjskiej i to ważny już od lat 80., choć oczywiście w latach 90. pojawiały się takie rzeczy jak Common People, które teraz zagramy, czy Disco 2000. Zespół Pulp został założony przez Jarvisa Cockera. Proszę teraz się mocno trzymać, bo prawdę mówiąc musiałem to sprawdzić, sam nie dowierzając w to, co czytam. W roku 78. jeszcze wtedy nazywali się Arabacus Pulp. Te najpiękniejsze rzeczy, tak jak mówiłem, przyszły w latach 90., ale skoro Jarvis Cocker zakładał zespół w roku 78, no to się Państwo domyślają, że nie jest to już młody człowiek. No nie jest, ale wczoraj miał urodziny, które naprawdę określone są liczbą nieprawdopodobną. Otóż Jarvis Cocker skończył wczoraj 63 lata.

0: najważniejszych zespołów polskiej historii muzyki rockowej. Lady Punk, 45 lat pięknej historii. No i mam nadzieję, że jeszcze tych lat trochę dołożą. Oby jak najwięcej. 16. Półmetek niedzielnych kultowych historii. Pan Jaro jeszcze z Państwem do 18. Ze mną również R.E.M. i ich wielki hit z roku 91. Losing My Religion.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Jak Państwo pamiętają, Metallica na jednym z koncertów w Polsce zrobiła swoją wersję piosenki Kocham Cię jak kochanie moje, Manamu, a mogli wybrać inny kawałek o miłości, na przykład ten, Kultu. Kocham Cię, a miłością swoją. Ciekawe, jakby to im wyszło. A teraz zespół, którego historia zaczynała się w Afryce. No w sumie niewiele znam kapel, które zaczynały od RPA, a potem wyemigrowały do Stanów. Jedną z takich kapel jest właśnie Cedar. To jest ich wersja Carl's Whisper.

Mississippi w ogniu. Organek w Eszcze Rock. A teraz przenosimy się do końcówki lat 60. Dokładnie w 68 roku, w połowie tamtego roku, swoją działalność zakończyła grupa The Yardbirds, w której najpierw na basie, a potem na gitarze grał James Patrick Jimmy Page. Na gruzach formacji zamierzał stworzyć supergrupę z udziałem Jeffa Becka, Keitha Moona i Johna Entwistla, tego z, oczywiście z The Who, tych dwóch ostatnich z The Who, ale do tego ostatecznie nie doszło. Jednak niedługo później zdeterminowany wykorzystał sprzyjające okoliczności i założył nieco inny zespół. We wrześniu roku 68, dokładnie 7 dnia, w Glad Sax w Danii po raz pierwszy zagrał wspólnie w składzie, mając u boku Roberta Planta, Johna Paula Jonesa i Johna Bonama. A chwilę później, dosłownie chwilę później, 58 lat temu, 20 września 68 roku, panowie weszli do Olympic Studios w Londynie, by nagrać debiutancką płytę. Kiedy wchodzili do tego studia, jeszcze myśleli, że będą nazywać się The New Yardbirds. W studiu spędzili w sumie tylko 36 godzin. Nie mieli zbyt wiele kasy na nagranie debiutanckiej płyty, którą musieli nagrywać, jak to się ładnie mówi, na żywo. Ale jak już nagrali, to jak to zrobili? Good Times, Bad Times, Led Zeppelin.

0: Alana Miles. Dziewczyna z dość artystycznej rodziny. Ja bym się pewnie bardzo dogadał z jej ojcem, Williamem Douglasem Bilesem, który był pionierem kanadyjskiego radia. Ona w radio nie poszła, chociaż w sumie poszła, bo jej piosenki przecież w radiu się pojawiały, w szczególności to Black Velvet. Alana Miles już za nami, a przed nami spotkanie z zespołem The Doors, o którym mówiłem w tym tygodniu, opowiadając ich wizycie w The Ed Sullivan Show, gdy zagrali na żywo kawałek, który za moment zrobią, zagrają też w Estée Rock. Light My Fire.
1: Autopromocja. Melina. Estée Rock.
2: Gotuję Pascala Brodnickiego.
3: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
2: Czy to jest ta babcia, co robiła tak tyle nadziewane marcepanem i obsypane wiórkami kokosowymi?
3: Tak, jest prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę wszystko wiesz. To jest właśnie to. Ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcepan był taki idealny.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
7: This is Robert Trujillo from Metallica.
8: This is Bono here. Stay tuned.

Eye of the Tiger, grupa Survivor, w Esce Rock. Równiuteńko 61 lat temu, krótko żyjący na tym świecie, Buddy Holly zginął, jak Państwo pamiętają lub nie, to przypomnę, w wypadku lotniczym, nie mając jeszcze 30 lat. Równo 61 lat temu wydał swój przebój o tytule Peggy Sue. To była taka piosenka, która pierwotnie miała nazywać się Cindy Lou na cześć siostrzenicy Holly'ego, ale później zmienił nazwę na Peggy Sue na cześć Peggy Sue Jerron, przyszłej żony perkusisty zespołu Crickets, Jerry'ego Allisona. A znacie polską piosenkę, w której pojawia się temat tej pani, Peggy Sue?

0: facet śpiewający o miłości trwającej zawsze? No dobrze, niech będzie. 17 za moment. Bon Jovi skończyli, a za moment zaczną grać chłopcy z Nirwany. In Bloom.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

Udział Spring i Self-Esteem w SC Rock. A teraz piosenka, która przyniosła zespołowi U2 25 lat temu aż 3 nagrody Grammy. Między innymi w prestiżowej kategorii piosenka roku czy nagranie roku. Piosenka, która według Bono opowiada o znalezieniu radości i nadziei mimo utraty wszystkiego. I tego materialnego, i tego niematerialnego. Kiedyś opowiadałem o tym, że utwór ma coś wspólnego z makroekonomią, bo było tak, że w latach 99-2000 Bono był jednym z głównych ambasadorów globalnego ruchu na rzecz redukcji lub całkowitego umorzenia długów najuboższych krajów świata. Ale jednak Bono twierdzi, że absolutnie nie miał w głowie tego momentu, gdy część tych długów została anulowana. Więc Beautiful Day może być dla nas wszystkich prywatnie, w każdym momencie. I tego Państwu Beautiful Day dzisiaj życzę.

Bittersweet Symphony, zespół The Verve. A teraz będzie o pewnej kładce, pewnej legendarnej płyty, ale historię zaczniemy od Penny Smith. To była pani, która fotografowała dla magazynu New Musical Express i 50 lat temu po raz pierwszy spotkała The Clash. Znali mnie dzięki pracy w gazecie. Myślę, że to zdecydowało, że wybralibym pojechała fotografować ich trasę po USA we wrześniu roku 79. 47 lat temu miała mieć wolne, ale zdecydowała się odrzucić ofertę wyjścia z kumplami i koleżankami i znalazła się na scenie w nowojorskim Palladium. Na szczęście dla niej, zespołu, no i też dla nas. The Clash przyzwyczaili się do żywiołowej reakcji ze strony amerykańskiej publiczności, ale tamta noc była kiepska. Klub The Palladium miał stałe miejsca siedzące. Paul Simonon wspominał później ten wieczór tak. Nieważne co robiliśmy, nie wzbudzało to w nich żadnej reakcji. Czasem bywam impulsywny, a tamtego wieczoru byłem już tak sfrustrowany publiką, że w którymś momencie zacząłem rozwalać gitarę. Widząc co się dzieje, Penny chwyciła za aparat i zaczęła robić zdjęcia. Niestety to z najlepszym kadrem nie złapało ostrości, no i chwilę po jego wywołaniu wylądowało na stosie tych nieudanych. Na szczęście później, gdy nadszedł moment, by wybrać zdjęcie na okładkę płyty London Calling, zespół spędzał dużo czasu przeglądając także te, które Penny uznała za nieudane, niewarte uwagi. I ponoć, gdy Joe Strummer zobaczył to rozmazane, niewyraźne zdjęcie, wyciągnął rękę w jego stronę i głośno powiedział to. Zdjęcie z okładki London Calling zostało zrobione dokładnie 47 lat temu.

0: I Can Get No Satisfaction zespołu The Rolling Stones. Ale ja mam nadzieję, że Państwo są jednak usatysfakcjonowani tym, co dziś Państwo słyszą. I ode mnie, i jeśli chodzi o muzykę. We Didn't Start the Fire. Za moment Fall Out Boy.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SROK.
2: Mutacja genu nie zostawia złudzeń. Pierwsze objawy choroby pojawią się za kilka lat. Ale zamiast je odliczać, można wyciskać je jak cytrynę i walczyć o dodatkowy czas dla bliskich.
3: No, nauczyłam się po prostu czerpać z chwili, z tego, że tu i teraz mogę zrobić te wszystkie rzeczy, o których myślałam, że będę robiła je kiedyś. Mam takie poczucie, że moje życie jest bardziej bogate teraz niż przed diagnozą, którą miałam. Czuję, że jestem bogata w doświadczenia, bogata w ludzi, bogata w wspomnienia, a kiedyś chyba tylko egzystowałam.
2: Mówi Jagoda Libera, psycholożka sportu i twórczyni pamiętnika Alzheimerowca.
1: Drogowskazy SROK. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SKROK i na skrok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.
11: This is Alice Cooper.
12: This is Marilyn Manson.
13: I am Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

Pamiętacie, jak Agnieszka Chylińska przy odbiorze jednej z nagród Fryderyka serdecznie pozdrowiła nauczycieli? Nauczyciele potrafią zaleźć za skórę. I teraz też będzie o takim nauczycielu, który, tak się składa, 16 lat temu zmarł. Leonard Skinner się nazywał i uczył w WF-u w szkole w Jacksonville na Florydzie. Dlaczego wspominamy jakiegoś Belfra? No nie tylko dlatego, że był wyjątkowo wrednym skorczybykiem, tak go zapamiętali uczniowie, ale też dlatego, że takiego wspominał jeden szczególnie uczeń, jaki Ronnie Van Zandt. Jego WF-ista, właśnie Roniego z zespołu Leonard Skinner, wysyłał, kiedy miał za długie włosy, do dyrektora szkoły. No i tak bardzo znalazł mu za skórę, że gdy ten szukał nazwy dla swojej kapeli, postanowił uwiecznić Leonarda Skinnera w nazwie swojej kapeli, lekko tylko zmieniając imię i nazwisko. A więc nie Leonard Skinner, a Leonard Skinner. Freebird.

0: Back in Japan, zespołu Guanaves, choć oczywiście w oryginale to Alphaville. Ale nie będziemy tego grać, przynajmniej nie w czasie normalnego dyżuru. Takie rzeczy ewentualnie mogą pojawić się jak najbardziej we wtorkowe wieczory, gdy w audycji, która nazywa się To był dobry rok, czasem gram nierokową muzykę, ale która nawiązuje do tego, czym żyjemy na co dzień. Dobrze, dość już tego gadania. Nagadałem się przez 4 godziny. Teraz będzie robić to Ola Galant z gościem, czyli drogowskazy za moment, a Jarosław Rajewicz mówi do usłyszenia.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
0: Reklama.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.